Yeah.

just liking me.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

parki, leżaki, fajki. Ja na bok schowany, ręce w kieszeni, parki, leżaki, fajki.

ですよね。

Jest godzina 25, ale to You've Got The Vibe przyjmuje tę audycję trochę jak za dawnych czasów, gdy jeszcze Acoustic Vibe, na którym Bright Lights Big City zabrzmiałyby wspaniale. Jednak to, co słyszymy, to jest Keith Richards z nowego soundtracku do Grand Theft Auto 6, który już został po części zapowiedziany, a po części udostępniony. Czekamy m.in. jeszcze na utwór od Fred Again i mam nadzieję, że pojawi się kilka miłych zaskoczeń. Bright Lights Big City. Na samym początku mieliście pewną niespodziankę związaną z tym, jaki dzisiaj dzień jest. Przypada Europejski Dzień Bez Samochodu, chyba Międzynarodowy Dzień Bez Samochodu również. I obchodziłem go, jak często obchodzę w tygodniu, jeżdżąc komunikacją miejską. Dzisiaj wyjątkowo nie trzeba było wyjmować karty miejskiej, żeby przejść przez bramki w metrze. Miły akcent, fajnie, że każdy może tego dnia zobaczyć, jak komunikacja sprawnie działa w stolicy Polski. A ja zachęcam też właśnie do używania tego typu środków transportu, ale już nie przynudzam. Maciej Wancerz za mikrofonem, realizuje Weronika Pawlak, to jest You've Got The Vibe. Smells Like Toxic ma przerwę, pewnie usłyszycie go za tydzień o tej porze, a mnie nie usłyszycie niestety w przyszły wtorek, ale postaram wam to się nadrobić w jakiś sposób. Tymczasem za chwilę usłyszymy coś nowiutkiego w zupełnie innym klimacie. Będzie to klimat jungle, ale w wykonaniu Polaka Wuja HZG. Będzie to utwór Psiarnia z albumu Psiarnia.

tytułowa psiarnia namieszała energetycznie, ale ten album też jest, przyznam, dość eklektyczny i słyszymy tam różne naleciałości, zarówno elektroniczne, jak i tej bazy, z której HZG równie czerpie, czyli granie bardziej jazzowe, z którego znamy go na przykład w Siema Ziemia, który jeszcze dzisiaj poleci, więc zostańcie z nami. Tymczasem ja chciałem się skupić na tym najnowszym odkryciu, które właśnie we wrześniu wyszło, czyli albumie Psiarnia. Posłuchajmy teraz Gundel, który wprowadzi nas jeszcze inny klimat i energię, a skończymy to jeszcze jednym utworem z tego albumu pod tytułem Waruj.

Waruj HZG już za nami, a teraz słyszymy właśnie go od innej strony, od basowej strony Siema Ziemia, którego utwórka TDT właśnie słyszymy w tle. Jest to z albumu Second. Bardzo przyjemny album, bardzo przyjemny utwór, z którym mam nadzieję, że się trochę rozpłyniecie, zmieniając klimat, bo dzisiaj zmienimy go kilka razy. Zima stulecia za chwilę pojawi się u nas na audycji z utworem O Mamy z najnowszego albumu 36 i 6, o którym opowiadałem po koncercie, w którym ostatnio udało mi się być. I już wiemy, że znowu wracają do Warszawy i równie tanio jak w pracowni muzycznej Jazdów. W Domu Kultury Kadr na Mokotowie w styczniu za niecałe 50 zł można nabyć bilet właśnie na Zima Stulecia, który już za chwilę. Więc mamy taki jazzowy kącik dzisiejszym You've Got The Vibe. Może to ta zmiana godziny na 20, może to coś, co jeszcze nie świadczy o tym, że dzisiaj przejdziemy też na szybsze brzmienia.

mamy też mały dzisiaj celebration, a dokładniej premierę utworu Celebration od Tomora, czyli Aurory i Toma Rowlandsa z The Chemical Brothers. Bardzo ciekawa propozycja i świeża, jeszcze dla mnie nieosłuchana, jak większość Tomory, którą widziałem na ostatnim openerze. Mamy też już ogłoszenia na openera, ale może poza Patti Smith i Sombrem tego samego dnia nie warto jakoś bardzo wspominać o pozostałych wykonawcach, przynajmniej nic mnie tam nie skusiło i chyba nie planuję. Mam nadzieję, że nie pokrzyżuje mi opener planu, nie planowania przyjechania na openera. Słyszymy Celebration. Ja z tego słyszałem też, że ma być przy okazji tego utworu parę innych i stworzyć to epkę. Nie wiem, czy to są sprawdzone pogłoski, jednak będziemy czuwać. A za chwilę, w związku z tym, że już za tydzień pojawia się po raz kolejny w tym roku

co warto było, w tomie, przepraszam, co warto było zobaczyć w tym miejscu. W związku z tym po to może znowu zmieniamy klimat. Przejedziemy aż po Teeth, Lips, Hips, Kiss, 10 out of 10 remix, Cobra, VDSS i MCRT.

0: 10 out of 10.
1: Podobnie jak BPM, spadło też liczba z 10 do 8, bo Lane 8 już w tym momencie w audycji w Got The Vibe radioaktywnym. Utwór Fingerprint słyszymy w tle, a Lane 8 z okazji swojego dziesięciolecia projektu This Never Happened, z którego możecie kojarzyć, jeżeli oglądaliście kiedyś jakieś składanki muzyki Melodic Techno na YouTubie. Lane 8 przyjeżdża chyba pierwszy raz, z tego co kojarzę, przynajmniej odkąd ja go znam, do Polski i 9 października pojawił się na oczki w ramach projektu ARK i możecie się tam nie spodziewać, więc mam nadzieję, że ten utwór zachęci kogoś, żeby również się tam pojawić. Wydaje mi się, że bilety jeszcze są dotychczas. W tym samym momencie, jeżeli dobrze pamiętam, gra też Tiga, którego usłyszymy już za chwilę. Utwór Sunglasses at Night stał się od razu hitem i granym przez wielu DJ-ów w różnych to remiksach. Jednak Tiga jest właśnie znany z wielu produkcji, które znajdują się na stałe w topowych, utopowych DJ-ów na playlistach, przynajmniej w te wakacje. Tiga is Interius, Sunglasses at Night za chwilę, a my dokończmy Fingerprint od Lane 8.

tutaj muszę zgłosić małą poprawkę do tego, co przed chwilą powiedziałem o Tidze, którego już za chwilę usłyszymy. Tiga wystąpi nie w tym samym czasie, tylko w tym samym miejscu co Lane 8, też w projekcie Arct, ale tydzień wcześniej. Oczywiście na oczki 1A oba wydarzenia. Bilety wciąż, z tego co wiem, można dostać i warto, bo jak wspominałem, Tiga bardzo dobrze umie w produkcję. Posprawdzajcie jego utwory, ale przez najbliższe 8 minut macie się okazję tego przekonać jeszcze w ramach tej audycji. Mam nadzieję, że jeszcze zdążymy coś posłuchać po tym utworze i zaraz do was wracam.

Tiga na oczkach już za półtorej tygodnia. Tymczasem już w ten poniedziałek, niestety we Wrocławiu, Otekr, nie wiem, czy dobrze wymówiłem, starałem się najlepiej, z albumu Amber Sleep w tym momencie słyszymy. Jest to wyjątkowy wykonawca, bardzo doceniony za swój wkład właśnie w rozwój muzyki elektronicznej. Niektórzy go nawet porównują do tych najlepszych. Mam wrażenie, że można się nim miło zaskoczyć. Kilka razy mi się to udało również z tym utworem, który słyszymy w tle, więc pozostaje mi tylko nie przeszkadzać i zaprosić was, jeżeli akurat będziecie we Wrocławiu w poniedziałek wieczór, to może warto odwiedzić, a jeżeli nie, to może warto przemyśleć, czy ten jeden dzień urlopu nie jest warty tego, żeby zobaczyć jakiegoś legendarnego wykonawcę muzyki elektronicznej gdzieś w jakimś mieście w Polsce. My powoli się żegnamy. Mówił Maciej Bancerz, realizował Weronika Pawlak i słyszymy się już za dwa tygodnie na żywo. You've got

Grace could be.

Cheers.

choć na liście jestem pisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, które gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knurę. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

przyszłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa Geta te chuje bledną. Nie mele Beta czy profesor, na pewno nie kręta ci przecież nie w

0: Wiki będzie po mnie, we się nie zestra, idziemy pić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
2: Znajdziesz na froncie, znajdziesz

episode.

0: Zaki.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na

0: przystrachowywaki.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: Ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

0: trochę odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

0: this darkness in you too? Have you passed through this night? Through this night? Through this night?
1: Dobry wieczór, witam wszystkich przed mikrofonem. Bartosz Olszański. Zaczynam audycję Postscriptum Radioaktywnym. Prawie 4 minuty już po godzinie 21. Najwyższa pora na zaczynać, trochę się nam przeciągnęła poprzednia audycja. Mam nadzieję, że skończymy o czasie, o 22, bo dzisiaj godzina oczywiście z Postscriptum. Nie było audycji tydzień temu, dwa tygodnie temu. Różne dziwne rzeczy, czasem planowane, czasem nie się wydarzyły. Dzisiaj wracam z nowymi materiałami. To trochę niespodziewanie, bo planowałem inny album, ale on się już po Postscriptum pojawi za parę tygodni. Natomiast dzisiaj świeżynkę przyniosłem. Bardzo, bardzo mi się spodobał nowa płyta, nowy album od artystki, która tutaj często się pojawiała. Szczegóły na fanpage audycji Postscriptum już za minutę. Tylko zredaguję zapowiedź i już wrzucam na fanpage, więc tam można komentować. To tyle słowem wprowadzenia. Artystycznie dzisiaj będzie spokojniej raczej i z dużą ilością wokali.

za nami pierwszy utwór w dzisiejszej audycji, czyli X-Ray i Radio Station. To Elena Tonra kryje się pod tą nazwą. Jej projekt artystyczny, popowy bardziej, dream popowy, taki kameralny. Epkę Acz wydała album studyjny w 2018 roku, który nazywa się tak dokładnie jak jej projekt. No i właśnie w tym roku Save Us jest zapowiedziany na 30 października. No i Radio Station tak premierowo, można powiedzieć, dzisiaj otwiera Postscriptum, bo to singiel promujący właśnie ten nowy album Brytyjki. Także w podobnym stylu pewnie, a może i nie, to się okaże już za miesiąc i trochę, nowe dzieło tej artystki. Natomiast, no, damski wokal oczywiście. Dzisiaj te damskie, kobiece wokale będą praktycznie przez całą audycję dominować, a to za sprawą pomysłu, który mi

przyszedł do głowy, może nie jakieś tam odkrywcze, bo już takie audycje wcześniej bywały. Dzisiaj Emma Frandl będzie królować w pierwszej połowie Postscriptum, a to za sprawą szóstego albumu studyjnego. This Killing Times się nazywa. No i dzisiaj z niego sobie cztery utwory przyniosłem. Bardzo mi się spodobał ten krążek. Wróciła trochę do grania takiego, od którego zaczynała, można powiedzieć. Nie jest takiego kontemplacyjnego, spokojnego, powiedziałbym bardzo, bardzo niszowego grania. Więcej jest właśnie akustycznych gitar, rockowego zacięcia, no i oczywiście artystycznych wygibasów. Tak, zaczniemy sobie od Powerless. To jest jeden z singli promujących to nowe dzieło Amerykanki. No i zarazem numer jeden na jej nowej płycie, która 4 dni temu się ukazała, więc bardzo, bardzo świeżo, najszybciej jak się udało, do Postscriptum przylatuje. This Killing Times.

Emma Rufrandl i Powerless. Tak zaczyna się album This Killing Times, powiedziałem przed tym wejściem, przed utworem, że 4 dni temu premiera i faktycznie świeżutkie wydawnictwo od Amerykanki, która zmieniła label, bo poprzednie swoją muzykę wydawała w Sargent House, właściwie od samego początku. Od Some Heavy Ocean 12 lat temu. Teraz pewna zmiana. Errant Child w tym nowym labelu wydała swoje 6. studyjne dzieło. W czerwcu je zapowiedziano. Powerless wtedy się ukazało. No i wtedy, jak już usłyszałem pierwszy raz ten utwór, to poczułem, że to może być powrót właśnie do klimatów Some Heavy Ocean czy Marked for Death, czyli dwóch pierwszych albumów Amerykanki. Później oczywiście te muzyczne drogi bardzo jej tam skręciły w stronę neofolkową, takim właśnie awangardowym bardzo graniem się popisywała. Tutaj natomiast album, powiedziałbym, bardziej klasyczny, bardziej z pazurem, o czym będzie można się jeszcze za moment przekonać. Wszystko oczywiście jest przepełnione lirycyzmem. Tak być musi po prostu Emma Rufrandl. No i szerokie współprace. Wydaje mi się, że akurat tutaj główna rola Ginny Gleason z Baroness, właśnie takie cięższe granie wróciło do solowej twórczości Emma Rufrandl, więc poza gitarą akustyczną, na której bardzo lubi grać, no właśnie te mocniejsze riffy, jakby wyjęte z mocniejszych, cięższych zespołów gdzieś tam w okolicy, również stylistycznej się obracających. Więc Powerless, takie wprowadzenie. Później numer 2 jest God's Picture. Jest spokojniej, tak bardziej właśnie w stylu ballad z Some Heavy Ocean.

God's Picture to numer 2 na This Killing Times. Tak intymnie się zaczyna. Ma swoje fragmenty też mocniejsze, gdzie elektryczne gitary przeważają nad melodią z pianina. Urzekająca melodia, taka spokojna właśnie, kontemplacyjna. Utwór kontrastów z elementami takimi dość nietopowymi, a mianowicie z saksofonem, który może gdzieś tam w tle zginął. Patrick Shiroishi na tym instrumencie akurat w tym utworze gra i w innych też. Akurat tutaj swój wkład zostawia dość szeroki, jeżeli chodzi o nowy album. No i cóż, jakby utwór spokojniejszy, właśnie przypominający mi to, co te ballady, które wcześniej robiła Emma Ruth Rundle, te, które pokazują jej możliwości właśnie tworzenia lirycznego utworów. Tutaj warto zwrócić uwagę na tekst, jakby sam tytuł już dużo mówi. Natomiast to, co najistotniejsze, pojawia się w środku, żeby Pan dał nam więcej, nie hegemonię, nie nieład, tylko dał nam więcej. Jakby trochę apel o to, żeby to, co się tutaj na tym świecie nie udaje, jakby zostało przeważone, zostało w pewien sposób usunięte, gdy świat płonie, bo takie też tutaj słowa padają. God's Picture to ta pierwsza część jakby albumu razem z Powerless. To, co dobre, pojawia się również na koniec. Dzisiaj taką pętelkę sobie zrobiłem. Dwa pierwsze i dwa ostatnie utwory. Najdłuższy na całym albumie jest Human Kindness, ponad 8 minut. Chwilę po nim jest Oceans of Time, zaledwie 2 minuty. Łącznie powyżej 10, więc taki składany gwóźdź dzisiejszego programu. A o tym, z czym mi się kojarzy początek Human Kindness, to będzie okazja powiedzieć za ponad 10 minut.

Human Kindness, a później Oceans of Time. Tak kończy się album This Killing Times od Sam Ruff Randall. Tutaj w szczególności chciałem zwrócić uwagę na Human Kindness, bo fenomenalny jest to utwór, jak na Emmę bardzo, bardzo rozbudowany, bardzo długi, bo to 8 minut to nie jest jej standard. Często na poprzednich albumach bywało tak, że te utwory raczej miały 2-3 minuty. Jest tam wszystko, jest spokój, są mocniejsze riffy, no i gitara, która tutaj prowadzi utwór od samego początku, riffy, których nie powstydziłby się, myślę, Justin Carmichael Broderick. W takim w jego stylu właśnie, w stylu Yaizu, czy God Flesha nawet, takie mocne, w niskich rejestrach utrzymane szarpnięcia dysonansowe, które budują taki niepokojący nastrój. No a później wokal rozciągający się na dość szerokim spektrum. No i bardzo emocjonalny, bardzo taki dogłębny, szczerze wyśpiewany utwór o ludzkiej kindness, o ludzkiej życzliwości. All humankind, I am full of human kindness. Te słowa kończą ten utwór, wielokrotnie zresztą powtarzane. Piękna ballada, taka rockowa, alternatywna. Naprawdę przypadło mi do gustu. Najładniejszy moim zdaniem utwór na tym albumie. Albumie, które po poprzedniczkach, po tych właśnie folkowych, bardziej intymnych nagraniach z jej bogatej dyskografii wróciła na te tory trochę starsze i wydaje mi się, że to bardzo, bardzo fajnie wyszło. Engine of Hell, jeżeli chodzi o studyjne albumy, to poprzedniczka sprzed 5 lat. Sporo się zmieniło po drodze. No i to słychać, naprawdę słychać i czuć. Czekamy na koncerty, bo na razie jest zapowiedziana trasa po Stanach, a w Europie już bywała, nawet w Polsce, więc może i do nas wróci. A teraz coś starszego, też z Ruff Randall, czyli projekt The Nocturnes, w którym działała na początku swojej muzycznej kariery. No i z Aoki Gahary, bodaj z 2015 roku, jeśli mnie pamięć nie myli, utwór Hello Neighbor.

pomyliłem się o 4 lata, tak na przyszłość można powiedzieć, bo Aoki Gahara to jeszcze wcześniej, 2011 rok, Murph Randall wtedy miała niespełna 28 lat, a na koncie już płytę z Red Sparrows. To drugi krążek projektu The Nocturnes, które w sumie później już materiału takiego studyjnego, długogrającego nie wydawała. Emma poświęciła się karierze solowej. No było jeszcze po drodze Marriages, też niefunkcjonujący projekt, taki właściwie super grupa muzyczna. Teraz Emma skupia się na swoim solowym, solowej twórczości. No i dzisiaj The Nocturnes jako takie wspomnienie tego, jak wyglądały jej początki, bo w sumie to ona ten zespół współtworzyła i współzakładała. Tak, zostało nam na audycji jeszcze 15 minut, a 3 utwory. I teraz trochę zmiana klimatu, bo Anglia, epka też 2026 rok. Dzisiaj bardzo dużo nowości, tak się złożyło, że przez te 3 tygodnie parę rzeczy się ukazało. Projekt Kask, tak należy to czytać, bo po polsku to jest Cusk, ale na pewno tak się tego nie czyta. No i dzisiaj 2 utwory z pierwszej części ich wydawnictwa, urzekające. Jeden inny od drugiego, ale podobnie ciekawe, podobnie do mnie trafiły i tak mocno przemówiły, że dzisiaj w tej audycji się pojawiają. Na początek Blue Tag Piano.

Rami Kask, jutro Black Piano, z debiutanckiej epki, która miała premierę w sierpniu, w połowie sierpnia, tak miesiąc temu, a na epce 5 utworów, więc dzisiaj dwóch sobie posłuchamy, dwóch pierwszych. A sam projekt Kask to duet, który tworzą Esme Creed Miles i Evie Hillier Ziegler. Tutaj zwracam uwagę na tą pierwszą panią, aktorka angielska z bardzo aktorskiej rodziny, bo to córka Samanthy Morton. Jak ktoś oglądał Odyseję w tym roku, to kojarzy z roli Kirkę, aktorka brytyjska, dwukrotnie nominowana zresztą do Oscara i być może trzecią nominację w tym roku właśnie za rolę Kirkę zarobi. Natomiast Esme to rocznik 2000, więc powiedziałbym inne pokolenie niż w przypadku Emma Frundle, ale bardzo przypomina stylistycznie to, co Emma robiła te kilkanaście lat temu. No i nieprzypadkowo dzisiaj się pojawia w zestawieniu z Emma Frundle, bo ta nowa epka bardzo, bardzo w podobnym guście, takim alternatywnym, trochę postpunkowym, slowcorowym, jakby na to nie patrzeć, uciekającym trochę, gitarowym, ale bardziej w akustycznym właśnie wydaniu, szarpiącym, szarpiące nuty, szarpiące dźwięki też się pojawiają, no i oczywiście bardzo wysunięty na pierwszy plan wokal. Były tak piano, taki przewrotny utwór, trochę folku, trochę właśnie zgrzytów. Później jest Did It Make You Cry. No i tutaj gościnnie pojawia się Jenny Lee, wokalistka Warpaint, prywatnie siostra Shannon Zaman, więc też trochę aktorski, powiedziałbym, układ. No i ona bardziej tak wiekowo do Emmy, bo 81 rocznik. Jak ten duet ponad pokoleniowy się sprawdził, to przez najbliższe prawie 4 minuty będzie można się przekonać.

Ask Did It Make You Cry. Te dwa bardzo różne wokale. Jeden taki bardziej skrzekliwy, drugi jak w pierwszym utworze łagodniejszy. Współgrają ze sobą jak na niespełna 4-minutowy utwór. Cała masa tekstu. Wyciśnięty ten utwór jak cytryna. Trochę psychodeliczny, trochę powiedziałbym właśnie chwytliwy. Interesujący, na pewno odbiegający od tego, co na numerze jeden. No i ciekawa taka propozycja, ciekawa wariacja artystyczna na temat no, muzyki alternatywnej, jakby tego nie nazywać. Jeszcze jeden kawałek dzisiaj, Holly Motors, God is a Feeling, i tak to też singiel z albumu, który nadchodzi, tak jak w przypadku X-Ray. W tym roku Estończycy wydadzą nowy album.

God is a Feeling i Holy Motors, ten utwór z nadchodzącej płyty zatytułowanej Heaven's Night. Za miesiąc i trochę premiera, 10 utworów, lista już jest, ale nie wszystkie jeszcze można usłyszeć. Ten najpiękniejszy, najbardziej zachęcający do tego, żeby zagłębić się w trzeci album studyjny od tej grupy Stalina, w której śpiewa Elian Tulva, no i to jej głos, ten anielski, mogliśmy sobie posłuchać przez ostatnie ponad, właściwie prawie 6 minut. Tak kończymy dzisiejsze postscriptum dream popowo z damskim akcentem. Było mi bardzo miło. Przez ostatnią godzinę przed mikrofonem był Bartosz Olszański, za konsoletą Kuba Orzechowski. No i zapraszam do słuchania audycji za tydzień. Całkiem możliwe, że będzie kontynuacja żeńskich tematów, tylko w trochę bardziej mrocznym wydaniu, bo sparowanie Chelsea Wolfe i Emma Frundle to może byłoby zbyt wiele na jedną godzinę, ale Chelsea ze swoją godziną i nową płytą może przynieść więcej mrocznych, jesiennych brzmień. Także to za tydzień. Zapraszam już teraz. Dobranoc i do usłyszenia tymczasem mówię.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam.

jama. Rosja was mnie przycina. To nie karnawał, choć ludzie tańczą, ale my wolimy zdać. Się nie kwapię na zabawę, przepraszanie nawet ty się błazen i poraży brakiem na dnie pośród pal. Ja i trzy kobiety mego życia. Ty, ona najstarsza z was. Może robić

0: trochę odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam.

0: to taki.
1: Możemy.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

duszy nurt. Zwykła sobota, trzecia noc on tour jak po sznurku. Pasażeriat ma życzeń, multum, tańce, hulanki, palenie lulków. Bal, domówka, klub, czy co tam jeszcze? Trzeba ci spec

nie mów mi nikomu o tym, jak szorstkie.

0: trochę odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

0: Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, koleżanki i koledzy, jest 18.32 na naszym zegarze w studiu. Jest środa, 23 września 2026. To oznacza tylko jedno. Czas aktywować dla was ten środek tygodnia. Aktywować go poprzez aktywację środą w radioaktywnym, gdzie w naszym skromnym, ale silnym składzie będziemy jak najbardziej rozbawiać was, zapewniać wam rozrywkę, uczyć was ciekawych informacji, ciekawostek ze świata. A to wszystko w najbliższe półtorej godziny i będziemy to robić w takim składzie. Bartosz Kałuża.
1: Buenos trades.
0: Realizuje nas Miki, czyli kolejny czas na kolejną odsłonę naszego Miesiąca Gwiazd na realizatorce w radiu aktywacji środowej. Ja nazywam się Kacper Dzikowski i mam przyjemność prowadzić dla was dzisiejsze wydanie. No i cóż, w zeszłym tygodniu mieliśmy dyskusję o tym, co można robić w Warszawie jako student, no i w sumie nie wyczerpaliśmy tematu, tak więc dzisiaj wrócimy do tego, prawda Bartosz?
1: Tak, tak, no jakoś skupimy się na innych jeszcze aspektach, które jakoś umknęły nam tydzień temu.
0: Dokładnie tak, będzie oczywiście porcja świeżej i ciekawej muzyki. Mam nadzieję, że dowiecie się czegoś ciekawego w kurierze kulturalnym i w kartce z kalendarza. No i co? My i zobaczymy, co dalej na
1: świecie. I ruszamy.
0: Dokładnie tak. Wiu, siu, siu.
1: Środa, czyli mały piątek.
0: Tak, albo duży poniedziałek. W sumie duży czy mały poniedziałek?
1: Nie.
0: No bo jest dalej od poniedziałku, ale z drugiej strony jest dzięki temu lepszy, bo poniedziałek jest na początku tygodnia.
1: Ale czy duży poniedziałek to znaczy właśnie, że jest takim gorszym
0: poniedziałek? No właśnie, o tym się, do tego się sprawdza moje pytanie.
1: To pytanie filozoficzne, mój drogi.
0: Czy odpowie
1: na Może potem zrobimy na dyskusję.
0: Może Seneca na nie odpowie, ale
1: zobaczymy.
0: Może, a może propozycje odpowiedzi zasugeruje nam Hageo z utworem Dinner.

0: to start.
1: Słyszeliśmy właśnie Brutal od Olivii Rodrigo z dedykacją do aktywacji poniedziałkowej, ale teraz czas na jako skorzystać z tego, że mamy legendę realizatorską potężnego Mikiego na realizatorce, żeby się popisał dzisiaj za mikrofonem i pogada sobie dzisiaj w ramach naszej płyty tygodnia o czymś, co ostatnio go podłapał, czyli o czym Miki?
2: Tak, tak, dzięki wielkie. Właśnie trochę się powymądrzę, bo przez ostatnie dwa tygodnie wciągnąłem się bardzo w hip-hop i to jakby z początków lat zerowych, czyli od wtedy, kiedy przestawał być gangsta, zaczął być popowy, Biggie i Tupac umarli, no zaczął cały czas jeszcze 50 Cent czy tam Lil Wayne, byli tacy gangsterzy na topie, jednak gdzieś tam zaczął pojawiać się Kanye West, o dziwo MF Doom z jego dziwnym stylem, dalej gdzieś tam jakiś taki eksperymentalnie działał. No i pojawił się jeszcze oprócz Kanye Westa z Chicago też był taki raper Common, który był takim ziomkiem właśnie Kanye Westa, trochę go gdzieś tam, jak Jay-Z, trochę go gdzieś tam wypromował, był takim starszym wujkiem, no i chciałem właśnie od niego kawałek puścić, Testify z albumu B, czyli takiego no bardzo uznanego albumu Commona, a potem jeszcze puszczę jeden taki skit w sumie z albumu Kanye'ego Westa, na którym właśnie też Common rapuje, więc takie dwa krótkie kawałki od Commona ode mnie, bo to bardzo fajny raper.

0: Tak, tak, więc słuchaliśmy właśnie Comona na albumie, drugim albumie Kanye'ego Westa, Late Registration. No i to te kawałki obydwa już po 20 lat skończyły w tym roku. No jest to czas też, gdzie podstawą Matt Viliani, Kanye West, drugi album, czyli to są jeden, tak popatrzeć krytycznie, to okres w hip-hopie, gdzie działo się no, chyba najwięcej. No i to jest właśnie moja ostatnia zajawka. Dzięki jeszcze raz.
1: Nie ma sprawy, no widzisz, niby 20 lat, ale trzyma się dobrze. No. Zresztą, nie powiem, ten sample z Confuse Me wbija się w głowę. On zostaje w mózgu, więc to coś, to znaczy, coś zostało zrobione dobrze i nie ma co tego udawać. Mi się przynajmniej podobało. Bartosz, ty masz jakieś przemyślenia, które chciałbyś dodać?
2: Nie, albo ja bym nas powiedział, że bardzo fajne, bardzo ciekawe. Znaczy, fajnie się to usłuchało, to jest coś takiego... Po prostu...
0: Fajnie buja.
2: No tak, coś takiego właśnie na rozluźnienie. Jesień się już, już chyba rozpoczęła się nawet, więc myślę, że to jest takie na ożywienie bardzo fajne.
1: Jak bardzo się z Eminemem przepinają? Bo też Eminem, pamiętam, że 00 to jest taki jego rok, okres, w którym on jest taki... Są opinie chyba częste, że to jego taki najlepszy okres w karierze.
0: No tak, początek 90. No on też był, trochę z innego świata. No bo on był jednak biały, był trochę gangsta, albo udawał gangsta, więc on był trochę w tej takiej starej szkole hip-hopu bardziej, ale no on był śmieszny, co nie? I on był rzeczywiście strasznie dobry jak na białego rapera. Kto był wcześniej z jakichś takich białych raperów dobry? No to mało bardzo, bo nawet...
2: To znaczy nie wiem, czy był dobry, ale ten od Vanilla Ice to był taki słynny.
0: Nie, no Eminem kiedyś był zajebisty, ostatnio jest trochę ten, ale kiedyś był naprawdę... Kiedyś był naprawdę dobry. Vanilla Ice, tak, ale to był koszmar ten
2: Ice.
0: Tak.
2: Ale to było, wtedy to było takie znane, bo pamiętam jakiś taki program był o latach 90. i to właśnie było uwzględnione z tym właśnie ten jego, no, ta piosenka.
0: Tak, ale ta piosenka całkiem, ale oni go tam w branży nienawidzili, no bo przecież jak to, przed Białas i samplował.
2: No właśnie Queen? Tak, on coś tak, coś też o tym opowiadał chyba.
0: No, takie disrespectful to było, no więc tak, Eminem był obok tego, on chyba też uderzał właśnie w te wszystkie takie top 1, jak właśnie 50 Cent, czy tam Kanye West, ale był obok, no. Nie miał też beefów chyba.
1: Chyba nie ma takich mainstream głośnych beefów takiej na szczycie, bo wydaje mi się, że jakieś kontrowersje też właśnie z tego jego stylu takiego dissowania kogo popadnie.
0: No to ostatnio, to później, ale wtedy on nie był chyba taki, że dissował. Albo może był, może nie wiem, może to...
1: Na pewno był kontrowersyjny, lubił prowokować tak. Jakby swoimi utworami na temat... Komentarze społeczne, polityczne, to go nie i mało. No cóż, ale pogadać się trochę rapie, a trzeba pogadać o tym, co się dzieje teraz kulturalnie, ale to, ponieważ kulturalne będzie za chwilę, ale myślę, Miki, że najpierw trzeba wybrać jakiś utwór, który nas do tego segmentu wprowadzi. Tak więc
0: też tak myślę.
1: Usmasz nam coś wspaniałego. Czekamy, maszyna losująca kręci się po naszej playliście i wypadło No Accommodation od Wonna i Webera. Zaraz słyszymy się z Kurierem Kulturalnym.

łaskę, że zamiast brzechwy wziąłeś chłaskę. Weź wesołą gromadkę, jak chcesz obu naraz, ale go poutykaj w szparach. Ej, serio, zrób z tym porządek, szelmo. Nie, nie do szafy, tam już jest pełno od zabawek, nowych dostaw licznych. Ja cię proszę, zostaw te drzwiczki, synu, one ledwie zipią. To tu nie wejdzie, nie będzie nic z tego, ty miejże litość. Brak miejsc, Lego się już nie załapie. Zresztą dajmy głos samej szafie.

Błądzę, może to boleć, a ty brniesz pod prąd z żelaznym uporem. Chociaż tak z drugiej strony, to wiesz, to jest może niezły pomysł. Miało nie wejść, tak mówił ci tato Nestor. No i co? No i nic, no i jakoś weszło, ej.

0: Kurier kulturalny. Kurier kulturalny.
1: Już najbliższy piątek Żoliborski Klub Pracownia stanie się przestrzenią nieszablonowych dźwięków i poetyckiej alternatywy. Polwanda, czyli solowy projekt Michała Krzysztofiaka z zespołu Oranżada, zagra surowy, akustyczny materiał z premierowej płyty przy wsparciu perkusisty Macieja Łapuckiego. Z kolei Michał Biela, znany z formacji Krysten i Ścianka, wystąpi w duecie z gitarzystą Tomaszem Śliwką. Na koncercie usłyszymy zarówno piosenki z jego nominowanego do paszportu polityki anglojęzycznego debiutu, jak i najnowsze, napisane i śpiewane po polsku.
2: Francuskie trio Bridge in Row wystąpi w niedzielę w klubie Voodoo. Zespół to absolutna czołówka sceny post-hardcore i screamo, słynąca z niezwykle emocjonalnych, pełnych pasji i chwytliwych melodii występów na żywo. Przed gwiazdą wieczoru zaprezentuje się Puławski Dom Zły, jedna z najciekawszych polskich grup metalowych, łącząca mroczny hardcore punk i crushed i post-black metal z przeszywającym wokalem Ani Truszkowskiej. To obowiązkowa propozycja dla miłośników bezkompromisowej energii intensywnych doznań.
1: W sobotę o godzinie 19 w klubie Jasmine zagra Omar, jedna z najważniejszych postaci brytyjskiej sceny soul i neo-soul, występujący w towarzystwie jazzowego kwartetu QCBA. Projekt łączy współczesny, soulowo-funkowy groove z klasyczną estetyką jazzową lat 60., gwarantując wieczór pełen charyzmy, wirtuozerskiej improwizacji oraz znakomitych melodii. Organizatorzy nie prowadzą rezerwacji stolików, dlatego warto pojawić się na miejscu wcześniej, aby swobodnie zająć przestrzeń i cieszyć się muzyką na żywo.
2: A kuriera przygotował Maciej Kocik.

0: To był utwór, słyszeliśmy teraz dwa utwory. Najpierw Magdalena Bay z utworem You Lose, a potem Peggy Go z utworem Nabi, a my wchodzimy do naszej dyskusji. No i co, Bartoszu?
1: Tak.
0: Chcemy najpierw przepytać naszego realizatora, który w zeszłym tygodniu nie był z nami na tej dyskusji, czy chcemy przejść jakby tak jakoś płynnie i zobaczymy, jak to w praniu wyjdzie. Jak sądzisz?
1: No nie wiem, może najpierw przepytamy, albo później...
0: Dobra, dawaj. No spokojnie to... Miki, za to nie będzie oceny. Jesteś bezpieczny.
1: Okej, dobrze.
2: Względnie. No to,
1: dobra. Ocenią nas tylko nasi niezastąpieni słuchacze aktywacji środowej. I my sami, jako tacy kapłani.
2: Nikt oprócz Boga nie będzie mnie sądzić. No i tak.
0: No.
1: I nas dwóch. Z Kacprem. Jak oceniasz swoje życie, wasze spędzania wolnego czasu i korzystania właśnie z rozrywek miejskich? W takim szerokim spektrum, nawet jeśli choć na to można być nawet jako te rowery do wypożyczenia.
2: No, uważam, że jest super. No jakby dużo się dzieje w Warszawie. Szczególnie latem jest dużo darmowych rzeczy, darmowych wejść do klubu itp. No i w Warszawie nie jest nudno. Nie wiem, jak mogę to jeszcze podkreślić, że Warszawa jest przeciwieństwem nudy i...
1: Myślałem, że już podasz jakieś miasto.
2: Nie.
0: Nie będziemy rzucać nazwami.
2: Nie będę taki.
1: A właśnie, a jak oceniasz, czy Warszawa to fajne życie, fajne miejsce dla życia, dla młodych do życia?
2: No tak średnio.
1: O.
2: No bo jest drogo.
1: No tak, to jest rzeczywiście problem.
0: Właśnie mieliśmy dyskusję, to tutaj sobie...
1: O kawie później zeszło.
0: Tak, bo była dygresja właśnie w tym momencie o kawie. Jak uważasz, jaka jest rynek warszawskich kawiarni, tak oceniasz? Są drogie czy są niedrogie? I co jest dla ciebie twoim zdaniem z rozsądną ceną za kawę w kawiarni?
2: Są strasznie drogie kawy.
0: Mhm.
2: Jakby... I co jeszcze? Co
0: czyli
2: jeszcze?
0: Co, jak płacisz za kawę 12 zł za zwykłą czarną kawę? To jest twoim zdaniem okej cena, czy to nie jest?
2: Nie,
0: okay,
2: to powinna być 3 razy tańsza. 4-5 zł.
0: Mhm. Nie, ja rozumiem. Jakby jestem w stanie to kupić, choć przyznam, że jak kojarzę, że za 3-4 zł obecnie można było u mnie na wydziale na przykład automatu kupić kawę, która powiedzmy sobie szczerze, była średnia, bardzo nawet słaba, ale dawała kopa i była tania i to była jej główna zaleta. Więc no to jakoś się zasięło. No ale fakt, ja na przykład mam doświadczenie, że nie, żeby tak, żeby dać ci porównanie jakieś, że dycha to uważam, że jest teraz taka cena z niższej półki i za kawę, która jest taka przyzwoita, bo no. Nie jest faktycznie z ekspresu.
2: A ja ostatnio widziałem, że w Holandii czy w Niemczech kawa z ekspresu jest po 1 euro. Wszędzie. Z ekspresu, czy taka wiesz, jak w Żabce, co nie?
0: A taka.
2: Taka jak w Żabce, za 1 euro. Nie wiem, ile kosztuje w Żabce. Wydaje mi się, że więcej niż 4
0: złote. Więcej. Chyba bliżej dziesiątki to jest.
2: Więc to jest trochę patologia.
0: Tak. W sumie jak o tym myślę, to jak... Chociaż wiesz co, to ja nie. To ja miałem inne, bo to akurat... Ale to pewnie z racji na to, gdzie piłem tą kawę za granicą. Bo było to we Frankfurcie na dworcu. Przy lotnisku. Bo jest to tak zrobione we Frankfurcie, jako że to jest ten hub komunikacyjny, że oni mają... obok dosłownie możesz przejść na drugą stronę ulicy, z lotniska wyjść, z terminalu i masz dworzec. No i tam na dworcu, jako że miałem tam oryginalnie godzinę, która przedłuża się do trochę ponad 2 godzin, dziękuję Deutsche Bahn, nie wiem,
1: juhu.
0: Nie wiem jeszcze, czy macie doświadczenia z niemieckimi pociągami, ale
2: ja
0: mają
2: kocham rolki.
0: One mają bardzo złą reputację i to było moje pierwsze doświadczenie z nimi i dopisywały, spełniły swoje oczekiwania, które były od nich powierzone. 50 minut opóźnienia tak na dzień dobry było, jak wszedłem.
2: No a co więc, z tą kawą?
0: Tak, no i tam za 3,90 euro musiałem zapłacić za,
2: to bardzo
0: za
2: dużo.
0: Americano małe.
2: To dużo.
0: Tak.
2: No ale Frankfurt to, okay. Chyba, to Frankfurt chyba, nie wiem czy to teraz, czy to, ale Frankfurt chyba jest podobny do Warszawy, co nie? W sensie jest taką stolicą finansową Niemiec.
0: To jest, ej, to jest bardzo ciekawe pytanie. Chyba jest to taki, na pewno jest to jedno z większych i ważniejszych hubów biznesowych. Pewnie też dlatego, że masz to właśnie lotnisko, które jest bardzo dużym takim aspektem. No bo jak się dyskutuje w Polsce o CPK, niezależnie od tego, co się o nim sądzi, o tej inicjatywie, no to jest właśnie takim porównaniem jest Frankfurt, bo to jest podobne intencji, to jest bardzo podobny koncept, co ma osiągnąć to lotnisko CPK.
2: Tak, tak, no tak. Gdybyśmy mieli CPK, to pewnie cena by była, nie wiem, jeszcze wyższa. Chociaż naprawdę jest, no.
0: Tak, no według Wikipedii anglojęzycznej jeszcze obok tego umieszczają Hamburg i Stuttgart jako takie siedziby finansowe, co ma sens. No, no tak więc cóż, wracając do warszawskiej kawy. Tylko, bo ja się zawsze zastanawiam z tą warszawską kawą, także zamknąć wątek może, albo ostatnie taką rozważanie, to zawsze rozumiem to, że właśnie w Warszawie jest drogo niestety, ogólnie jest drogo i przez to wszystko powoduje, że ceny lecą w górę, ale też wydaje mi się, że trochę jest tu tego, że czynniku Starbucksowo, Costa Coffee, tych wszystkich sieciowych kawiarni, które na wejściu za sam brand sprawiały, że miałeś bardzo wysokie ceny, no bo od początku, jak one weszły mocno do Polski, to te kawy tam były rzędu, że za tanie kawy się płaciło 13-14 zł, gdy wtedy standardem było 5, że dało się na przykład w McDonaldzie jeszcze dostać kawę za 3 chyba złote. To był ten rząd cen. Więc chyba dużo kawiarni, takich konkurent, które są bardziej jakimś klimatem, chcą przyciągnąć ludzi, nie tym, że są stabilnym, w pewnym sensie fast foodowym typem jakby źródłem kawy, postanowiły wyróżnić się i trochę zgarnąć tego tortu, tak podwyższając stawki. To jest hipoteza teraz.
2: Taką. Ale też jest taka kwestia, że właśnie kawiarnie też trochę przyciągają vibe'em, co nie? Takie jak Green Cafe Nero. Jezus, no tam się super siedzi czasami. No ja tam bardzo lubię chodzić, coś tam porobić sobie na kompie. No już zapłacę 20 zł, ale no i lubię tam sobie pochillować. No więc może to jest... Nie rozumiem ludzi, którzy płacą 20 ileś złotych i na przykład biorą na wynos, co nie? Jakby...
0: Ja potrafię.
2: W sensie spoko, ktoś się śpieszy, ale no i też lubię bardzo kawę. No.
0: Nie, kawę mają dobrą, to im trzeba oddać, że ona, no. Czy ona jest warta tej ceny? Dyskusyjnej zależy od gustów, ale to nie jest tak, trochę że coś nie. Pije lurę, no też. Ale dobra, chyba podoba mi się, że dwa razy z rzędu zrobiliśmy, strasznie polecieliśmy z kawą. Kawa ważny czynnik dla młodych dorosłych.
2: No. Towar luksusowy.
0: Dokładnie.
1: Czy Warszawa według ciebie oferuje ciekawe formy rozrywki dla młodych ludzi, zwłaszcza studentów?
2: Tak. Tak, oferuje. No.
1: Jakieś przykłady mógłbyś podać?
2: No, ostatnio były te takie śmieszne, znaczy śmieszne, no, się okazało poważne, były te mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków na tym, na placu Defilad. To było bardzo fajne. Tydzień temu chyba były też mistrzostwa tramwajarzy, motorniczych.
0: Tak, ten weekend były mistrzostwa tramwajarzy.
2: Tak, jakby, no i te rzeczy się dzieją, no jakby są koncerty za darmo na barkach, są, no nie wiem, wejścia gdzieś do gali, no rowery są, o ta jest, nie barka, tylko tratwa, no ta łódka za darmo w wakacje.
0: Prom.
2: Z Wisły. Prom, tak. Nie tratwa, tylko prom. No, więc u mnie, u moich znajomych czasami tak, że jak ktoś coś proponuje, żeby porobić, to jeżeli to nie, to jeżeli to jest płatne, to od razu jest tak trochę obok. W ogóle najlepiej to by było bezpłatnie. I jeżeli coś jest płatne, to to nie, to może nie.
0: No cóż, ale zgadzam się, że to jest tak, że jest dużo inicjatyw, które takie są po prostu, że można kręcąc się po mieście znaleźć.
2: A czemu o takich gadaliście tydzień temu i teraz też gadamy o tych
1: no
2: takich...
1: No bo w sumie, nie wiem, rok akademicki się zaczyna niedługo.
0: Trochę tak, trochę dla nowych studentów takie, którzy będą przychodzić. Może się ktoś napatoczył na naszą audycję dzisiaj i albo tydzień temu, gdy wymyśliliśmy, pojawił się ten temat i takie... Zrobić taki przegląd i co można w sumie zrobić? Może posprzedać jakieś własne propozycje. No i tak jakoś to się...
2: Okej. Okay. Właśnie... Ja polecam w bibliotekach siedzieć. Na przykład na Koszykowej za darmo jest. A w Buwie trzeba zapłacić 20 zł, jak się nie jest na rok. To jest też super. Tam ludzie śpią normalnie.
0: No tak, bo teraz można spać w Buwie.
2: No, jest taki.
1: A znowu to jest, bo to zatrzymali na pewien moment, to było tak.
2: A ale... czy to jest wtedy, kiedy jest albo sesja, albo poprawka? Teraz są poprawki.
1: Ale wiecie, że kiedyś to w ogóle było tak, że to było też, to było non-stop, tylko tego zaniechali po tych protestach w sprawie Palestyny, coś takiego. Mhm. To, bo było taki moment, że nawet w ogóle nie to, że tylko wtedy, tylko było to chyba były jakieś przerwy techniczne też między innymi w niedzielę, ale było tak, że były w poniedziałek do soboty 24 godziny na dobę.
2: Mogłeś, no tak, jest, tak jest, no wtedy, kiedy jest sesja nadal.
1: Tak, ale kiedyś było już to przez cały sezon. Był taki ten, żeby, że nie było tylko w trakcie sesji, właśnie, to właśnie było, że BUF dla SUF straciło, znaczy przestała zostać organizowana, bo de facto BUF działał przez cały rok, znaczy tam no przez, no, przez cały rok akademicki miał działać 24 godziny na dobę.
2: Czyli rektor Alojzy tak ukarał tych studentów.
1: Tak, tak, nie, bo będzie, nie, bo tam była później kwestia.
2: Klejacie te głupie plakaty wszędzie pod moją uczelnią, to wam zabiorę, nie możecie już spać.
1: Znaczy nie, bo tam, znaczy nie wiem, czy to chodziło o tą Palestynę, ale nie, też chyba o warunki socjalne, że tam, bo to był też protest w sensie budowy akademika chyba i właśnie ludzie zrobili sobie nocowanie właśnie w BUF-ie specjalnie.
0: Chyba była coś takiego, że było jako część protestu takie wykorzystanie wtedy tego.
1: Zrezygnowano wtedy właśnie już z tego i chyba, no i z tego co wiem, to nie wrócę, teraz znowu jest chyba, no nie wiem czy nie jest przedłużony, ale po prostu no już tego nie ma tak non stop.
0: Ja wiem, że na Politechnice Wydział Architektury taki manewr robi, że na sesję otwierają wydział na całą dobę, znaczy inaczej, otwierają to dużo powiedziane, bo w pewnych godzinach takich już późnych jest to tylko one way ticket, w sensie jak już się wyjdzie, to już nie wróci się, ale tak chyba po 22, ale generalnie jeśli się nie wyjdzie z niego, to można zostać na całą noc.
1: Ja wiem, że tak trochę znowu autopromocja, ale przypominam, że były też Mistrzostwa Świata w papierkach, znaczy Mistrzostwa Polski w papierkach i nożycach organizowane przez naszą konkurencję, ale to też było ciekawe w sumie wydarzenie takie trochę integracyjne, znaczy takie trochę też zabawowe.
2: No właśnie dużo jest takich, nie wiem, cały czas mam wrażenie, że jest jakiś pogłos. Dużo jest takich właśnie, takich może trochę nerdowskich, ale przez to takich, no, no kurde, naprawdę fajnych tych zajęć w Warszawie.
0: Nie, w sensie ja bym nie powiedział, że Mistrzostwa Polski w kamień, papier, nożyce są nerdowskie, bo dla mnie to jest tak abstrakcyjny koncept, że nawet nerdy raczej, tu nie ma co tryhardy jakby tak rozgryźć tego i
2: oj, ostrożnie, ostrożnie, uważ, okay, bo okay. Zaraz... Zaraz, zaraz napiszę jakiś ten, że ej, no to dawaj, wiesz, na solo czy coś tam.
1: No papier, kamień, no to... nożyce, tylko w wersji prawdziwej.
2: Tak.
0: No cóż, no to trzeba się, to niech napisze na radioaktywne, na nasz fanpage albo na mateusz.kwiatkowski@radioaktywne.pl.
1: Dokładnie.
0: Tam go przyjmiemy.
2: Albo na Instagramie, to tam wtedy nasz kolega Oskar odpisze
0: i będzie solował
2: i będzie, a tak, a Oskar jest akurat bardzo dobry w papier, kamień, nożyce, więc...
0: Oj, oj, oj.
2: Oskar, jeżeli nas słyszysz, to cię pozdrawiam. Tak. Widzimy się w piątek.
1: Widzimy się w piątek. Z papierem, kamieniem i nożycami.
2: No, tak.
0: I
2: tak.
0: Musisz wybrać jedno. Bardzo szybko się to nie zrobiło, jakąś nieplanowaną groźbę. Dobra, nieważne, nie, to nie było groźby.
2: Taka życzliwa.
0: For legal reasons, that's a joke. Cytując znanego youtubera, który miał swój moment piku w tamtym momencie. Wracając do naszej dyskusji. To co, mamy jeszcze jakieś pytanie na Mikiego?
1: Czy może woli domówki, czy zabawy, czy takie, czy zabawy typu duże imprezy organizowane przez większe podmioty?
2: Duże imprezy organizowane przez większe podmioty, to znaczy jakieś takie duże jak festiwal, czy...
0: Ja bym tak rozumiał to, ale niech Bartosz się wybrał.
1: Tak, jakieś takie właśnie duże imprezy.
2: Mm-hmm. No ja bardzo lubię festiwale, w sensie festiwal of festival bardzo lubię. Byłem w tym roku czwarty raz na wolontariacie.
0: No mieliśmy dużą reprezentację radioaktywnego na OFE.
2: Tak,
0: w tym roku.
2: No, no my tutaj jesteśmy Sigmy. A ten, no to zależy. Zależy. Od jak na pewno ja, jak ja nie organizuję domówki, to jest fajnie. Tylko ktoś mnie zaprosi. To jest w ogóle wtedy Jezus. No, to jest fajnie, no ale czasami też na tym festiwalu potrafi być pogoda słaba, więc to zależy. Ja teraz muszę się pochwalić, dostałem się na wolontariat Unsoundu w tej części w Warszawie, bo też jest w Krakowie. No i tam na przykład, no wiecie, tam jest jedną noc jest na przykład na Jasnej, potem jest tam gdzieś w Filharmonii, potem jest gdzieś, już nie pamiętam w jakim klubie, tak jest to rozsiane. Więc taka zdecentralizowana, taki festiwal zdecentralizowany i no i się jaram, bo to fajne tam jest, fajnie, no, fajnie.
0: Ma, nie odpowiadaliśmy na to pewnie w zeszłym tygodniu, to ja stanę w kontrze, bo ja powiem, że ja wolę domówki osobiście. W sensie, nie jestem wielkim fanem tłoku takich dużych imprez. Nawet dla porównania, jak chyba największy, taka jedna z większych imprez, na jakiej byłem w tym roku, to Juvenalia na Politechniki. No i jak generalnie impreza, szczególnie jako, że tam byłem jako część zespołu, który wystawiał się radioaktywny i tam prowadziliśmy nasze stoisko, no to było fajne doświadczenie, tak postać na tym stoisku, tam pograć z ludźmi, którzy pojawili się na koncerty, zobaczyć koncerty, usłyszeć koncerty, które były na głównej scenie i nawet z nim pograć w Kamień Papierno... nie w Kamień Papiernożyce, Bartosz, twoja aluzja, na twoje wspomnienie o tym mnie wybiło. W jaką to melodię tam graliśmy? Tak, to było to, co graliśmy.
2: To na stoisku radia.
0: Tak, no na naszym stoisku, tak.
2: Kurczę, bo ja byłem na tym stoisku, ale cię nie pamiętam.
0: Mogłeś na chwilę mnie nie być. Albo chyba mogłeś być też pierwszy dzień, a ja mogłem być drugi dzień.
2: Nie, ja byłem w dwa dni, ale drugiego... No nieważne, ale było to tam.
0: Tak,
2: się działo.
0: No. Ale sama atmosfera, jak chodziłem po tych juwenaliach, to tak... Ten tłok jest taki, mnie mało, nie jestem fanem takiego tłoku, a na domówkach jakoś to jest takie, jest tak spojsko i jest przez to fajnie. Plus raczej masz bardziej takie otoczenie, z którym więcej, przez to, że z kimś, ktoś się z kogoś zna tutaj raczej na takich imprezach, no to masz jakąś tam więź, taką linię komunikacji jakąś, którą można nawiązać jakoś po spędzić ten czas z różnymi ludźmi w sposób taki przyjemny. Ale to... Wydaje mi się, że to nie jest tak, że jest lepsza lub gorsza tutaj forma imprezowania. Kwestia po prostu jak się co lubi. Jak się lubi i co się lubi i w jaki sposób się imprezuje.
2: A Bartosz?
1: Czy lubię? Ja w sumie rzadko imprezuję, ale w sumie chyba wolę, lubię i te, nie ma dla mnie różnicy. Domówki mają dla mnie też swój rok, może bardziej te domówki, ale też na takich większych imprezach jest dużo takich też ciekawych atrakcji. No ja bardziej te imprezy sportowe też czasami, jak wiadomo, tutaj w naszym radiu odwiedzam, ale no na juwenaliach, na przykład na UW też się dobrze bawiłem w 2024. Było naprawdę spoko. Byłem też na paru domówkach u znajomych, więc naprawdę spoko i nie widzę w tym żadnych, i w obu tych bardzo lubię, potrafi się dobrze bawić.
2: Ja jeszcze chciałem dodać, że jak podoba mi się muzyka, to wolę festiwale, a jak mi się nie podoba muzyka, to znaczy jeżeli muzyka jest fajna, to festiwale o wiele mi się bardziej podobają, a jeżeli muzyka jest niefajna, to o wiele bardziej wolę domówki, bo mogę na tych domówkach pójść obok i nie słyszeć tej muzyki i tak jest fajnie, a na festiwalu jak jest muzyka słaba, to mi właśnie się trochę Juvenalia przez to nie podobały, ale mieliśmy stoisko, więc nie było, no tam robiliśmy rave'a, gdzie spuszczają swoją muzykę de facto.
0: Faktem, jak zwróciłeś uwagę na imprezy sportowe, to jest jedna taka duża impreza, którą chciałbym tak bardziej odhaczyć. Jakiś taki, właśnie taki, jakiś mecz. Ja pewnie
2: na mundialu?
0: Na mundialu może nie, bo tam już jest więcej. Znaczy, no to jest po prostu tyle pieniędzy co kosztuje, że trochę mi się nie chce na tyle. Nie jestem aż tak zaangażowany w piłkę nożną, żeby jechać na mundial. Ale Grand Prix na przykład Formuły 1 bym zobaczył. Albo mecz siatkówki.
2: Tam też się kupuje bilety na Grand Prix? Bo to jest czasami w miastach, co nie?
0: Tak, to znaczy to zależy.
2: Tam są strefy, gdzie musisz zapłacić, jak na przykład mieszkasz obok, czy... Ja wiem, że w Warszawie nie ma, ale jak na przykład mieszkasz w jakimś, nie wiem...
0: Monako. To po prostu masz...
2: Mieszkasz w Monako,
0: jak masz parapet na wychodzący na tor, to dobrze dla ciebie. Ale z tego wiem, że to robi się tak, że po prostu się je podnajmuje na okres weekendu i po prostu za to się kosi grube siano. I tak.
2: Albo jak są te wyścigi takie, nie wiem, rally, czyli te takie terenowe.
0: No tak, rajdowe.
2: Rajdowe, no to też ciekawe, czy musisz kupić bilet.
0: Tam chyba nie, tam się po prostu trzeba iść i tylko nie, we wszystkich miejscach cię wpuszczą generalnie, ale no... Co do zasady, rajdy są bardziej otwarte, tylko no bo tam jest ten problem, że one jeżdżą tak bardzo szeroko, bardzo duży teren pokrywają, więc trochę trudniej się je ogląda, jest to bardziej bardziej dla pasjonatów doświadczenie, a Formuła 1 na przykład jako takie wyścigi właśnie po torze są takie, no można powiedzieć, że w niedzielny kibic się tam łatwiej odnajdzie w takim środowisku i spróbuje, znajdzie sposób, żebyś mieć satysfakcję z takiego doświadczenia. Jeśli nie jest, niekoniecznie musi być do tego wielkim koneserem sportów motorowych.
1: Jeśli chodzi o moją jakąś imprezę sportową, czy mam jakąś też taką dużą? W sumie mi wystarczają te lokalne mecze naszych lokalnych tutaj klubów. Jakoś też czuję ten taki tego ducha tego warszawskiego sportu. Chociaż właśnie w ostatnim czasie coraz bardziej mi się właśnie podobają mecze koszykówki.
0: No nie dziwię się, mecze koszykówki są fajne, szczególnie jak koszykówka jest taka na poziomie.
1: No właśnie dzisiaj będzie trochę o koszykówce warszawskim.
0: Ja bym na projekt Warszawa w końcu muszę pójść w którymś momencie, bo myślę, że doświadczenie mecz siatkówki może być w Polsce bardzo fajnym doświadczeniem, bo jednak siatkówka wypełnia areny w Polsce. I to jest fajne. Ja lubię siatkówkę w sensie generalnie. To jest bardzo, bardzo fajny sport i do oglądania szczególnie. Mi osobiście trafia, więc chętnie bym zobaczył na żywo mecz siatkówki, taki wyższej kółki. To co?
1: No to jeszcze chwileczkę. A właśnie, czy oba brzegi Wisły to jedno z ciekawszych miejsc do zabawy w Warszawie według was? Chodzi mi o to, że ty ze mną to
2: raczej... Oj, teraz wyjdą tutaj przekonania i jakieś na kompasie Warszawy. Ja może od razu powiem, że bardzo lubię Pragę, mieszkałem na Pradze Południe bardzo długo.
1: Znaczy w sensie mi chodziło o te brzegi właśnie, przepraszam...
2: blisko brzegu, tak?
1: Brzegi Wisły, to właśnie ta część po stronie praskiej, ta część po te bulwary właśnie.
2: A, no to tak, no to obydwa mi się wydaje, bo po obu stronach są fajne
1: są
2: miejsca.
1: Są zróżnicowane też.
2: Tak, tam... Na Pradze Północ jest tak, są takie fajne cypelki, na południu są plaże, no wiadomo te bulwary tutaj na Śródmieściu to wiadomo, że no zawsze coś tam się dzieje.
0: Tak. Ja bym więcej bywał na tych praskich bulwarach niż na tych tarasach, na siebie tarasach. To złe słowo, ale na tych terenach takich, no, które są kojarzone bardzo slangowo.
2: Bulwary.
0: Jako schodki warszawskie. Ja lubię ten plażowy klimat na praskim brzegu, ale też ja głównie kojarzę je z bieganiem. Ja dużo miałem okres, że bardzo dużo biegałem wokół tych terenów i tam znaczy, da się biegać.
1: Po tej drugiej stronie tej bulwarowej, znaczy, z bulwarami, też jedno jest plaża Żoliborz i tamta plaża przy porcie Czerniakowskim.
0: No tak, to bardziej tylko na południe od tej powiślowej strony części.
1: Tak.
0: Tak.
1: No, to oni też mają plaże, tylko są rzeczywiście to są mniejsze plaże.
0: No tak.
1: No i w sumie chyba, nie wiem, jeszcze mam co prawda pytanie, ale to już chyba po części było. Czy według was muzea stanowią obecnie, może według Mikiego, bo chyba ty Kacper już po części żeśmy mówili w zeszłym tygodniu o muzeach. Czy według ciebie muzea stanowią obecnie ciekawą formę rozrywki dla młodych?
2: Oj, ja za mało chodzę do muzeów i muszę się przyznać, że no tutaj mogę nic nie powiedzieć. Czy stanowią fajną formę? No na pewno tak. No jest na pewno w każdym muzeum chyba taki jeden dzień, gdzie jest bilet za piątaka czy coś takiego.
1: Nawet za darmo powiem.
2: Albo za darmo. No. Więc jakby go gery, tym bardziej, że... No kurczę, jednak fajnie, że zrobili ten MSN, ten nowy, tam są fajne rzeczy. Ja bardzo rzadko chodzę do muzeów, jakoś nie wiem, jakoś tak trochę schamiałem to tam jednak fajnie te rzeczy wyglądają i samo to bycie tam jest dla mnie zawsze takim wydarzeniem. Ale więcej to nie wiem co, może to, nie wiem, może... Ty wiesz...
0: Ja to lubię, ja mam takie doświadczenie, że lubię muzea i wydaje mi się, że jest to jedna z tych takich rzeczy, w bardzo szerokim koszyczku rzeczy, które wiem, że fajnie by było robić częściej niż je aktualnie robię, ale bardzo łatwo znajduję powód, żeby tego nie robić często, bo na przykład ciągle coś jest do roboty, ktoś się chce w inny sposób jakoś spędzić czas, jakieś towarzystwo, z którym też jakoś się spotkać. I jakoś te opcje, żeby pójść do takiego muzeum, uciekają. ale bardzo przez to lubię Noc Muzeum, bo ono właśnie jest takim eventem, które...
2: Ale przecież tam są takie kolejki.
0: Ale właśnie, niby tak, ale z drugiej strony, po pierwsze, można się tak zakręcić, że po prostu się nie idzie do tych, którzy najbardziej ludzie, na które czatują muzea, to te kolejki są znośniejsze. Po drugie, jak się masz towarzystwo, to stanie w kolejkach też ma swój urok. Można po prostu się pośmiać lub pogadać se. A koniec końców, jak się podejdzie tak, że z myślą, że no, idzie się na Noc Muzeów i tak załapie się dobrze na pierwsze muzeum, że tak bez dużej kolejki się tam wejdzie, a potem się przeczerpi te, że masz na przykład dwa muzea i pójdzie się na dwa inne muzea w tym czasie, no, gdzie te kolejki są znośne i wiadomo, trzeba trochę poczekać, ale nie jest to pół dnia, pół tego wieczoru, no to w sumie to już jest fajne. A w międzyczasie można właśnie jakieś przygody po prostu takie małe przeżyć i czy tam jakieś wędrówki po Warszawie, które powodują, że robią taki dodatkowy smaczek taki pomiędzy, jako takim interludzie, jak to się by powiedziano językiem.
1: Znaczy, bycie
0: artystycznym.
1: Też się zmienił charakter muzeów, bo to już nie są takie muzea, one są coraz bardziej interaktywne i coraz bardziej też nastawione na robienie wrażenia jakichś atrakcji. I takim przykładem też jest właśnie Muzeum Powstania Warszawskiego, które można powiedzieć tak wytaczało takie właśnie te nowe trendy w muzealnictwie.
0: Bardzo dobrze.
1: Tak, i bardzo dobrze. No i teraz ja byłem co prawda ostatnio w Muzeum w Fabryce Wedel.
0: Trochę tam było.
1: Wiesz co, powiem tak, trochę mnie to jakoś szału na mnie nie zrobiło, bo znaczy my byliśmy za darmo, bo to była w ramach też z Muzeum Powstania Warszawskiego, na cenę biletu, która była dość droga, bo to chyba było 60 zł.
2: No kurde.
0: No słyszałem, że to są trochę drogie.
1: Tak, bilety, ale wiesz standardy. Co, chodzi o to, że to jest trochę, znaczy, bo może to jest trochę bardziej nastawione dla dzieci, powiem szczerze, bo tam właśnie ta taka zabawowość jest, nawet przebija, jeśli chodzi o treść. Więc no, czy też dla mnie może, który tam trochę wiedział też o tej historii, bo to nie było coś odkrywczego, a te wersje takie zabawowe, no jakoś tak nie zrobiły na mnie wrażenia i trochę mi zabrakło, że było za mało tego, tej produkcji, jak się to tworzy, bo to według mnie było jedne z ciekawszych, a tego właśnie jakoś tak nie było tak jakoś tak bardzo widoczne, tylko właśnie była ta część taka zabawowa.
0: Czy tam jest mocno akcent na taką raczej od strony takiej merytorycznej na historię samego koncernu, się samej grupy Wedel, czy...
1: Też samej historii czekolady, no i tak, i to jest tak właśnie, tak, znaczy to jest rzeczywiście z pomysłem zrobione, ale według mnie mi zabrakło tego, żeby jak idziesz do fabryki, to żeby chciałbyś zobaczyć, jak to się wszystko tak produkuje. Tam jest taki segment, tylko on jest bardzo krótki według mnie.
0: Mhm, rozumiem.
1: To co, to chyba na dziś druga część, nie wiadomo, może tryptyk i
0: Trologia.
1: Będziemy też, może jak będzie jakaś kolejna legenda radia za tydzień.
0: Sugeruję, że robimy, to jest jak typu...
1: To będzie nowe wejście stałe.
2: Nie chcę was smucić, ale chyba ja będę też za tydzień.
0: O nie, najgorzej, co my zrobimy z tą wiadomością?
1: Wymyślimy nowe pytania.
2: Bo Natalia utknęła na granicy.
0: Tak?
1: Teraz ci napisała?
2: Nie, żartuję, nie chciałem... Dodaj, nie, że nie ma jej tutaj, że jest za granicą gdzieś. Chyba pozdrawiamy cię, Natalia. Tak.
0: Mi się kiedyś zdarzyło utknąć na granicy. Serbsko-węgierski. To było... W sensie utknąłem przez kontrolę celną, która stwierdziła, że będzie bardzo spokojnie podchodzić do swoich obowiązków i dlatego wszystki cały ruch był stamowany, więc... Ale długo to nie trwało, ale było... Przesiadka w Budapeszcie była nieunikniona i była na styk zrobiona ostatecznie, pomimo oryginalnie 3-godzinnego marginesu. Cóż, zdarza się. A to co? Za chwilę kartka z kalendarza i warszawski kurier sportowy,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, tak.
0: Doskonale. No i po niej damy wam, zaprezentujemy nowość muzyczną na ten tydzień. No i zobaczymy, co będzie nas po tym, gdzie poniesie nas los, czas i inne warunki egzystencjalne, w którymi musimy się mierzyć jako nasza codzienność. Idealnie do tego z tej zapowiedzi pasuje nasz następny utwór, który wykonał Idols i nazywa się Mr. Motivator.

0: roku. Imieniny obchodzą Pola, Lina, Pius i Bogu chwała. Oto kilka wydarzeń, które miały miejsce tego dnia. Tego dnia w 1806 zakończyła się ekspedycja oficerów armii amerykańskiej, kapitana Meriwethera Lewisa i porucznika Williama Clerka, która rozpoczęła się w 1804. Jej celem było przebrnięcie drogą lądową na zachód kontynentu do wybrzeży Pacyfiku. Ekspedycja ruszyła z Camwood i przeprawiła się przez tereny ówczesnych stanów Kansas, Nebraska, Iowa czy dzisiejszej Missouri. Wybrzeże Pacyfiku osiągnęła w listopadzie 1805 roku, a w marcu 1806 wyruszyli w drogę powrotną. W 83 lata później, w 1889, Fusajiro Yamauchi założył firmę Nintendo. Przedsiębiorstwo to z początku produkowało i sprzedawało popularne w Japonii karty do gry nazywane Hanafuda. Przez kilka pierwszych dekad działalności była to jej główna działalność, która w drugiej połowie XX wieku rozszerzyła się do np. przedsiębiorstwa taksówkarskiego czy produkcji żywności. Ostatecznie jednak w 1975 Nintendo weszło na rynek gier komputerowych, który został przez nią zrewolucjonizowany, tworząc takie marki jak Mario, Pokémony czy Donkey Kong, a stanowi główną działalność firmy aż do dziś. W 2004 roku w Polsce pobito ciekawy rekord Guinnessa. W warszawskim kinie Atlantic pobito wtedy rekord najdłuższego czasu oglądania filmów non-stop. 21 osób z początkowych 60 śmiałków obejrzało 40 filmów w ciągu 73 godzin i 30 minut. Rekord ten niestety nie jest już obowiązującym. W 2015 w Johannesburgu w RPA ustanowiono obecny rekord, wynoszący aż 121 godzin i 18 minut. A kartkę z kalendarza przygotowałem, wasz wydawca i ja, Kacper Radzikowski.
1: A teraz sport i pogoda.
2: Ależ pięknie to zrobił, uwolnił się, poszedł, ruszył Robert Lewandowski w pole karne, szuka miejsca do oddania strzału. Lewandowski! Aj, aj, aj! Jak to zrobił? Co za akcja, marzenie! Robert, jesteś nie!
3: Tak, tak, to warszawski kurier sportowy po dość sportowym weekendzie. Zaczynam tradycyjnie od piłki nożnej. Tutaj sobotni mecz Polonii Warszawa z Chrobrym Głogów. Zakończony zwycięstwem 2-0 Polonii Warszawa. Mecz, co prawda, no powiedzieć, że był ciekawy, to by można było trochę skłamać. Był to mecz na pewno z lekką przewagą Polonii, którą było widać mimo momentów też załamania. Jednak ta przewaga została też ugruntowana, kiedy w 45 minucie, jeszcze w pierwszej połowie, zawodnik drużyny gości, czy Wiktor Staszek, został ukarany czerwoną kartką i było to widać po grze zawodników gości, że już nie są w stanie, znaczy, że po prostu Polonia dominuje już w tym spotkaniu, chociaż i też zdarzały się pewnego rodzaju zagrożenia dla czarnych koszul, jednak zarówno w 62 minucie Dave Gnaze udało mu się wykorzystać rzut karny i doprowadzić do prowadzenia przez Polonię, co zostało nieoczekiwanie również potwierdzone w 87 minucie przez Adriana Bukowskiego, który strzelił drugą bramkę i wynik, tak jak mówiłem, zakończył się 2-0 dla Polonii Warszawa, która obecnie z dorobkiem 14 punktów, podobnie jak zajmuje szóste miejsce, podobne ilość punktów ma Miedź Legnica, która jest na piątym miejscu i Stal Rzeszów, która zajmuje siódme miejsce. Do miejsc gwarantujących bezpośredni awans Polonii brakuje dwóch punktów, to właśnie na drugim miejscu Termalika, Bruk, Med i Ciecza, a jeszcze wyżej z 18 punktami, czyli Polonii brakuje 4 punkty, Pogoń, Grodzisk, Mazowiecki. Następny mecz Polonia Warszawa rozegra, szczerze mówiąc, dość późno, ponieważ dopiero po przerwie reprezentacyjnej, więc w ten weekend meczu nie będzie. Następny mecz dopiero będzie 10 października o 15:30 w Gdyni, zmierzy się z Arką. Jeśli chodzi natomiast o drugą naszą stołeczną drużynę, czyli Legię Warszawa, No to w niedzielę poprzednią udało się wygrać.

aż 3-1 z Jagiellonią Białystok, dzięki czemu Legia zajmuje pozycję wicelidera w Ekstraklasie, ustępując 3 punktami Górnikowi Zabrze. Natomiast z takim podobnym dorobkiem punktowym, ale z jednym meczem jeszcze nie rozegranym, jest tuż za Legią Lech Poznań, również 19 punktami, więc tutaj jeszcze wszystko może się zmienić. No i Legia, podobnie tak jak Polonia, ma przerwę związaną z meczem reprezentacji i następny mecz dopiero 11 października o 20.15 w Warszawie z Wisłą Kraków, czyli z Beniaminkiem. Natomiast jeżeli chodzi o koszykówkę, to również w ramach współpracy, w ramach otrzymania akredytacji od męskiej drużyny koszykówki Polonii Warszawa, również byłem na poniedziałkowym meczu, który rozpoczął sezon o godzinie 19, gdzie Polonia Warszawa na swoim własnym w hali koło Wola zmierzyła się z Sokołem Łańcut. I no cóż, to był też również emocjonujący mecz, ponieważ Polonia od pierwszych minut prowadziła, natomiast no niestety, jakby to powiedzieć, pierwsze dwie kwarty wyglądały naprawdę świetnie, była nawet w trzeciej kwarcie 30-punktowa przewaga, jednak co ciekawe, ta przewaga została w czwartej kwarcie stracona i reprezentanci z Łańcuta wyszli na prowadzenie. Na szczęście w ostatnich minutach spotkania Polonia wyprzedziła jeszcze raz i ostatnio zwyciężyła 95-93 z reprezentacją właśnie drużyny Sokół Łańcut. Następny mecz w hali koło Wola odbędzie się w 4 października 2026 roku o godzinie 15:00. Przeciwnikiem będzie drużyna KSK Kłemetyk Noteć Inowrocław. To był warszawski kurier sportowy. Do usłyszenia. Cześć.

To był intro od Artura Rojka, teraz czas na naszą nowość muzyczną w tym tygodniu. Nowość muzyczną, która będzie dzisiaj z gatunku... Pan wydawca postanowił zakręcić kołem fortuny na swoim znanym serwisie streamingowym i jego usłudze premierowych utworów i zobaczyć, co wyszło. Tak naprawdę to loso nie było ustawione, ponieważ grupę Voila, o której utwór dzisiaj usłyszymy, znam trochę i kilka ich utworów uważam, że są naprawdę porcją bardzo ciekawego i bardzo przyjemnego do słuchania materiału z takiego pogranicza indie rocka. No, chyba najlepiej ich zdefiniować jako indie rock. Jednak utwór Dislocate, który słyszymy, jest to moje pierwsze, nawet dla mnie będzie nowością. Nie miałem okazji go przesłuchać, jednak zobaczyłem, że jest, ostatnio się ukazał, dosłownie w zeszłym 18, to jest w zeszły piątek, z tego co mi pamięć nie myli, dokładnie tak, w zeszłym piątku tak wydali ten utwór. Jest on częścią ich projektu The Will to Live, który prawdopodobnie, z tego co mi się wydaje, będzie częścią drugą, ponieważ grupa ta ma taką praktykę, że swoje album wydaje w dwóch częściach, ale ważne jest to, że wydaje mi się, że będzie to ciekawy utwór i zapraszam was do jego odsłuchania. Dislocate of Walla, nowością muzyczną aktywacji środowej w tym tygodniu.

0: I już jesteśmy.
1: To na początek Seneka na dziś. To będzie z listów moralnych do Lucyliusza. I uwaga. Jeżeli za przyjaciela uważasz kogoś, komu nie dowierzasz na tyle, to samemu sobie mylisz się bardzo i nie dość rozumiesz znaczenie prawdziwej przyjaźni. Oczywiście, nad wszystkim zastanawiaj się razem z przyjacielem, ale najpierw nad nim samym. Po zawarciu przyjaźni należy ufać, przed zawarciem trzeba się dobrze namyślić.
2: Tak, to był Seneka. W sumie teraz nie wiem, jaki mamy teraz plan. W sensie, wiem, że w teorii powinniśmy mieć wejście stałe, ale jest 19.51, więc mam mało czasu.
1: Znaczy, to może porozmawiajmy.
2: Czy wiem. Mówiłeś już o swoich odkryciach, Miki, odnośnie rapu z lat 2000, ale czy masz jeszcze jakieś polecajki kulturowe? Bo to jest też, co ostatnio robiliśmy z naszymi realizatorami, że
1: Chwalili
2: się tym, co ostatnio. W sumie to wyszło trochę, bo akurat z Natalią, jak byliśmy na audycji, to się tak trafiło, że ona miała dużo filmów, które obejrzała i ja miałem kilka filmów do pogadania i tak jakoś stąd wyszła rozmowa. A potem Kubę Wyzockiego, który wczoraj, tydzień temu był u nas jako realizator. Też to co przepytaliśmy, więc teraz...
0: Bardzo chętnie o filmach. No ja czekam...
2: Możesz wybrać inne teksty kultury, jak co chcesz.
0: Okej.
2: Ale filmy śmiało.
0: Czekam bardzo na lalkę, na ten filmową w kinach. Ona chyba będzie za 2 tygodnie. Bo tej Netflixa to... Ja w ogóle nie lubię seriali jakoś tak. Bardzo trudno mnie przekonać do serialu. Więc raczej nie obejrzę. No a lalkę... Ja w ogóle lalki nigdy nie przeczytałem. Jakby to mnie zawsze tak nudziło. A teraz w końcu... Teraz w końcu mnie jakoś to może zaciekawi.
1: Bo w lalce to pamiętam, też słyszałem taką opinię, że tam jest bardzo dużo postaci, szczerze mówiąc, które się pojawiają i znikają i to jest też trudne do zapamiętania, a zwłaszcza, że ktoś nas, umówmy się, chyba z lalką miał do czynienia w ten czy inny sposób w liceum, kiedy trzeba było się przygotować do sprawdzianu, no i też przed maturami.
0: No tak.
1: Słynny mem, że pan Stanisław Wokulski nawiedził cię, jutro na Polski będzie lalka.
2: Akurat to jest zabawne, bo u nas, jak przyszedłem...
1: Nie było lalki.
2: Nie, właśnie na odwrót. Byliśmy na pierwszej klasie technikum byłem i nasza wychowawczyni, która była naszą polonistką, więc w sumie na odwrót powinien zacząć to zdanie, czyli nasza polonistka, która była naszą wychowczynią, już na samym starcie, na samym początku roku, jakoś bardzo wcześnie na pierwszej lekcji powiedziała: będę was tłukła, wiem, że jesteście przyszłymi inżynierami i wy to się z Polskim to jakoś nie jesteście jakoś super, więc naszym celem będzie się ogarnąć i przygotować do matury. No i w tym duchu, jako że to zawsze wypada tak, że co x lat powtarza się lalka i to jest przewidywalne, to na was wypada, że będziecie mieć lalkę, więc jak będziecie mieć lalkę, będziecie ją tak tłuc, żebyście ją doskonale rozumieli. I nomen omen, 4 lata później okazało się, że była lalka, więc była doskonale przygotowana. Pozdrawiam panią na temacie.
1: Znaczy, ja muszę powiedzieć, że jeśli chodzi też o lalkę, to ja obejrzałem, bo on później zrobił też nie tak dawno temu wersję rozszerzoną, słynny masochista, znaczy to była te profesor Niczego. No nie wiem, czy kojarzycie tego
0: YouTubera.
1: Tak. No to on zrobił tą wersję, lalka pierwsza wersja.
0: Gdzie on się nawalił wtedy winem, tak? To był ten odcinek?
1: Już nie pamiętam, ale on zrobił też taką wersję, jak to on mówi, na poważnie, 2 godziny. Znaczy też jest takim trochę śmiesznym konwencji takiej, no, śmieszkowania, ale jest bardzo ciekawa i też z niej to już można nawet tak się trochę lekko nawet przygotować. I w ostatnim czasie muszę powiedzieć, bo zrobiła się jakaś też mania, jeśli chodzi o tą lalkę, też w radiu są czytane fragmenty i ja akurat, bo wiem, że w Radiu Pogoda czytali, ale codziennie, no, nie wiem, czy mogę promować inną tutaj stację radiową, w sumie, Kacprze.
0: Nie, już powiedziałeś,
2: za późno.
1: A, no tak, ale to nie, to...
2: Bo audycja po prostu zawiera lokowanie produktu.
1: W RMF Classic po prostu jest, ale to jest po takich naprawdę małych kawałeczkach, tam po parę minutek jest lalka o 13.30 codziennie i 20.30 od poniedziałku do niedzieli.
2: Ale wtedy ten sam kawałek danego...
1: Nie, właśnie cały czas jest kolejny, a czyta Andrzej Seweryn, a później... No tak, a później jeżeli ktoś by stracił odcinek, to wszystko jest chyba na stronie RMF Classic, jeśli można sobie wrócić do tych, można sobie, jak się chce, wrócić do tych poprzednich odcinków, tylko one trwają bardzo krótko, naprawdę, to jest 4, chyba niecałe 5 minut.
2: To ja jest...
0: Ale lalka była takim mniejszym złem, co nie, na maturze, niż lepiej niż lalka, niż na przykład dziady, co nie, albo ten pan Tadeusz.
2: Wydaje mi się, że to zależy trochę, jak się człowiek przygotuje, no bo one są trudniejsze, tak... Lalkę łatwiej zrozumieć, o co chodzi w lalce, tak z perspektywy maturalnej, samego czytania i tak w ogóle nie uważając na lekcjach. Jeśli ktoś uważał na lekcjach i miał dobrego nauczyciela, co też właśnie jest jednym czynniku, dlaczego pan Tadeusz i dziady są trudniejsze, bo po prostu mogłeś zostać... jeśli ci nauczyciel tego nie wytłumaczy dobrze, to konteksty tego, które trzeba rozumieć na maturę, po prostu są trudne do załapania samemu. A lalka przez to jest taka bardzo realistyczna jako powieść i mówi o takich... Nie cacka się z tym, o czym ona mówi.
1: Mi się też wydaje, że...
2: Więc no po prostu łatwiej ją samemu.
0: I lalka też nie jest romantyczna, nie jest epoki romantyzmu. Właśnie to myślę, że jest... dużą różnicę mi się to... W sensie wiadomo, w książce jest motyw tego, że się przechodzi z romantyzmu do pozytywizmu, ale...
2: No jest to rozliczenie z tego, to jest właśnie jeden z kluczowych wątków.
0: Ale naprawdę, te dawanie, kurde, 13 zgłoskowców z romantyzmu w liceum, no...
1: Mi się zrobił wieczorek polonistyczny, ale to jeszcze dopowiem. Mi się wydaje, że lalka też jest prostsza, dlatego że ona jest trochę... Tam jest większa właśnie gama tych postaci, do których każde z nich może... Można inny wątek jakoś poruszyć, który właśnie na tej właśnie maturze łatwiej się właśnie do tego odwołać, ponieważ możesz coś właśnie przytoczyć z lalki, bo tam jest wiele takich aspektów, bo pan Tadeusz to wiadomo, no to jest to taka epopeja narodowa, głównie nastawiona na tą właśnie... Na te właśnie czasy... Tutaj właśnie zaraz po rozbiorach i te właśnie szanse na odzyskanie niepodległości. Dziady to też jest właśnie tak raczej ukierunkowany na ten temat taki niepodległościowy, a w lalce jednak tutaj się przewijają różne wątki, różne motywacje i różnego rodzaju odwołania, które możemy wykorzystać.
2: Ona jest bardziej lokalna.
1: Tak.
2: W takim też klimacie, bo właśnie jest taka, dużo akcji się dzieje wokół postaci, a nie wokół jakiegoś większego, no na przykład właśnie takiego motywu.
0: Albo w Warszawie, tak? A nie tam gdzieś na Litwie, to dlatego.
2: Chodzi o to, że o wiele więcej akcji odnosi się do tego, że Wokulski coś próbuje zdobyć serce Łęckiej i przeżywa przez to swoje jakieś przemyślenia, które albo prowadzi go, jakby to bardzo mocno go napędza całą akcję tak naprawdę. No bo powoduje wiele jego decyzji, które możemy zaobserwować w książce. Jednocześnie ja jestem osobą, która na przykład lubi lalkę. Ja bardzo lubię lalkę i bardzo cenię sobie tę książkę.
0: A widziałeś serial?
2: Nie.
1: Ale chodzi ci o ten serial z lat 70?
0: Nie, teraz wyszedł. Znaczy,
1: wiem, ale też jest lalka filmowa Hasa, tak. I jest też wersja serialowa, taka dłuższa.
2: To jest zabawne, że to już jest nie pierwsze podejście w ogóle do ekranizacji lalki, a jakoś tym razem udało się. Jakoś kliknęło to chyba. Przynajmniej słyszałem, że lalka Netflixowa zbiera bardzo dobre opinie na...
0: Właśnie ja słyszałem, że różne. Że to jest takie świeże, ale jednocześnie takie... Słyszałem, że różne są, że to nie do końca. Niektórzy chwalą, niektórzy nie w ogóle.
1: Czekajcie, ale to w tej...
0: Ale myślę, że film będzie mocny.
2: Ja myślę, że tak film... zagranicznie, że za granicą to się jakoś bardzo nie najgorzej się przyjęła lalka.
1: Mhm. Ale w ogóle w filmowej to wielki powrót Marka Konrada do aktorstwa.
0: Marek Konrad z piwnicy tam, z winnicy z Krakowa wyszedł.
1: I z reklam pewnego banku.
0: On będzie grał Rzeckiego? Czy
1: tak, to... Rzeckiego, a to jest trochę anachroniczne, bo Rzecki to wcale, mimo że on w tych wyglądach takiego starego, on nie był aż tak stary jak Marek Konrad po prostu. On, jak z tego, jak co pamiętam, to on był niewiele starszy od Wokulskiego.
2: No tak, no to nie jest...
0: Ale tam jest świetna obsada w tym filmowym.
1: A wiesz co, ale przypadkiem, bo ja nie wiem, czy zauważyłem, że chyba tę filmową lalkę między innymi sponsorem jest właśnie ten bank, który Marek Konrad często promuje. Może i nie wiem, deala. Czy to był jakiś właśnie taki też warunek.
2: Ja mam po prostu, jestem trochę ostrożny z polskim kinem niestety. Polskie kino to wysoko budżetowe jak na polskie standardy. Ma reputację, że średnio co im wychodzi w nim, więc trochę się obawiam, jeśli mam jakąś, mam cokolwiek wypowiedzieć, chociaż tak naprawdę jakoś bardzo się w te filmy nie miałem okazji zaangażować. Nie było to w mojej uwadze, a dosłownie serial, tak słyszałem, widziałem sceny 3x3, bo jak byłem w niedzielę u znajomego, to leciało w tle, ale ja go nie oglądałem.
1: Ale ta Netflixowa?
2: Tak, Netflixowa. Ja mówię, książka jest fajna. Trochę trudno, jest gruba, to trzeba oddać, ale jest fajna. Ja ją lubię. Chociaż może, nie wiem, wydaje mi się, najważniejsza mądrość to, że to jest żart, bo nie do końca... tak oczywiste.
0: Najważniejsze, że to jest polskie. Nie, że to jest Łęcka Polak jest, napisał.
2: Tak, i że Łęcka jest złą osobą. Użyłbym innego, ale miejmy kulturę wypowiedzi i jakąś jakość języka. Ale oczywiście trochę też z tego żartuję, bo to jest taki dosyć prosty żart, który wynika z tej książki, z takiej jakby pierwszego takiego na gorąco czytając, jakie można myśl o tej postaci mieć, mimo że jak się nad nią zastanowi, dużo jest ja to bardziej się, złożone.
0: Ja kiedyś rozmawiałem z osobą, która bardzo broniła Łęckiej.
2: Broniła czy?
0: Broniła, tak. Ale
2: właśnie, właśnie też kiedyś rozmawiałem z osobą, która broniła Łęckiej. Może nie mówiła, że jest tylko gloryfikowała tą postać, ale mówiła, że no nie można takiej spuszczać jej tego
1: rogu. Bo właśnie lalka jest, też się z tym spotkam, jest taką powieścią, że każdy może ją zrozumieć trochę też inaczej, może inne wnioski. I ona jest taka właśnie, zresztą chyba wielowątkowość, że jest taką metabazą do różnego rodzaju wyrażenia opinii na temat bohaterów i na samej historii.
0: No, linczowska taka.
2: Ale to bardzo dobrze.
1: No, to jest znaczy, że rzeczywiście jest prawdziwym dziełem naszej literatury.
2: Tak.
0: Polskiej.
2: Polskiej, dokładnie.
1: Bo jesteśmy w Polsce.
2: Dokładnie tak. I tym optymistycznym akcentem będziemy chyba dzisiejsze wydanie kończyć, ponieważ jest już na naszym zegarze 21, czyli jesteśmy po czasie, minęło już, zanim się pożegnaj, minie półtorej godziny. Czy Bartosz, masz dzisiaj suchara? Bo w sumie nie spytałem.
1: Oczywiście.
2: Się. No to doskonale.
0: Chwila.
1: Najpierw pożegnania.
2: No, będzie, tak, spokojnie. Co ty kombinujesz mi?
0: Co, ja mam coś włączyć, czy nie?
2: Nie, spokojnie. Będziesz po prostu kawałek na wyjście puść. Tylko drop niech będzie. Przygotuj. A my będziemy się w tym czasie żegnać. No i tak. Był ze mną już Bartosz Kałuża.
1: Feliz nocze.
2: Realizowała nas kolejna legenda realizatorska radioaktywnego, czyli Miki.
0: Dzięki wielkie, cześć.
2: Ja nazywam się Kacper Radzikowski. Za chwilę usłyszycie suchar od Bartosza, którym się pożegnamy. Dobra, Miki, bo ty jesteś nieobeznany z tym, co, na czym polega suchar. To szybkie prowadzenie. Generalnie, za chwilę będziemy wygaszasz, będzie prośba dla ciebie, żebyś wygasił podkład. Bez podkładu Bartosz opowie suchara i potem jak rzuci puentę, to po prostu rzuć kawałek na zakończenie, który zostawimy naszych słuchaczy.
0: A jaki to kawałek?
2: Wybierz.
0: Aha, ja mam wybrać,
2: po prostu
0: dobra.
2: Niech będzie duży drop.
0: Dobrze, nie dobrze, mamy się robi, się robi. Się
2: cóż,
1: maszyna losująca tutaj.
2: Robi losu.
1: Kulki są już tutaj w bębnie, maszyna losująca losuje. No,
2: myślę, że to jest dobry kandydat. Tak więc. Tak. I co? Trzymajcie się. Cześć.
1: Jak nazywa się ryba z gatunku lin, która pływa razem z siłami morskimi europejskich państw Paktu Północnoatlantyckiego? NATO lin. Yes.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam.

drama. Proszę, ja was nie przycina. To nie karnawał, choć ludzie tańczą, ale my wolimy stać. Się nie kapie na zabawę, przepraszanie nawet jeśli błazen i porażę brakiem na dnie pośród fal. Ja i trzy kobiety mego życia.

zechciej taki wczuć się lot. 3 godziny kurs za kursem non stop. Dla ciebie Sylwester lubisz, a dla mnie noc najdłuższa z długich.

thanks to Propreno. Thanks to Propreno. Thanks to Propreno.

Lepiej nie mówmy nikomu o tym, jak szorstkie mieliśmy.

fajki. Ja na bok schowane, ręce w kieszeni, parki.

0: czy trochę odwagi?
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

A teraz dla kontrastu chciałbym Państwu przedstawić ludową muzykę murzyńską Ameryki Północnej. Muzyka, której korzenie sięgają XIX wieku, kiedy w Ameryce kwitło niewolnictwo i handel murzynami. Charakteryzuje się żywym rytmem typowym dla narodów Afryki, skąd wywodzili się przodkowie niewolników amerykańskich.

0: chodzi o koncert jazzowy.
1: Proszę? Chwileczkę, jazz?
0: Tak, lepiej, żeby potem nie było niejasności.
1: Ale wie, o co tu chodzi? Co wy mnie chcecie wrobić?

0: Mnie się wydaje, że problem polega na tym, co oni naprawdę robią, kiedy niby grają ten jazz. Czy tylko grają, czy coś jeszcze?
1: Niby co?
0: No właśnie, co?
2: Jazz?
3: Jazz?
4: Jazz.

around you, baby.

chciałbym Państwu przedstawić ludową muzykę murzyńską Ameryki Północnej. Muzyka, której korzenie sięgają XIX wieku, kiedy w Ameryce kwitło niewolnictwo i handel murzynami. Charakteryzuje się żywym rytmem typowym dla narodów Afryki, skąd wywodzili się przodkowie niewolników amerykańskich.

0: koncert jazzowy. Proszę? Chwileczkę, jazz? Tak, lepiej, żeby potem nie było niejasności.
1: Ale wie, o co tu chodzi? Co wy mnie chcecie wrobić?

0: Mnie się wydaje, że problem polega na tym, co oni naprawdę robią, kiedy niby grają ten jazz. Czy tylko grają, czy coś jeszcze?
1: Niby co?
0: No właśnie, co?
2: Jazz?
3: Jazz?
4: Jazz.

Rebeka i Księżyc spotkały się we mnie. Będą myśleć, co teraz będzie we mnie. Jaśniej czy ciemniej, jakie światło będzie, nie wiem, jakim będę niebem. Moje słońce, mój księżyc, czy będę świecić, czy będę lśnić?

czym będę świecić, lśnić z siebie. Chcę wam powiedzieć, że będę czym chcecie. Będę najlepszym niebem, jakim być umiem. Obiecuję, obiecuję się dla was rozciągać. Chcę się poddać, poddaję się. Jestem, lśnię.

Come to me, baby.